a sajja. Wulira sajja. Mami. Kanyongezeko wano muwulire sajja. Mbu mami.